Zanjuk, Zanjuk, pridi ne urirat. Zanjuk. Koko, Zanjuk. Zanjuk. Kje je Zanjuk, kje je Zanjuk? Tukaj je, ni ga še. Kdaj bo ne uromo?